0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: No Parlamento Europeu existe um cargo cuja designação pode parecer obsoleta, o questor. Não lhe diz nada? É normal, não se fala muito dessa função. No entanto, ela é essencial para o bom funcionamento do Parlamento Europeu. Existem ao todo 5 questores que fazem parte da mesa, órgão que constitui o tema de outro episódio dessa série de podcasts. Em conjunto, formam o Colégio dos Questores e reúnem-se cerca de uma vez por mês durante as sessões plenárias. O Colégio dos Questores é o órgão do Parlamento Europeu responsável pelas questões administrativas e financeiras diretamente relacionadas com os deputados e suas condições de trabalho. Dedica-se, nomeadamente, à gestão do serviço médico, dos transportes, dos escritórios, dos estagiários e dos cursos de língua. Em suma, tudo o que diga diretamente respeito aos deputados europeus. Como explicou a antiga primeira questora, Annie Sander, no dia de portas abertas do Parlamento Europeu, em maio de 2024.
5: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement.
6: Basicamente, somos 5 eleitos que gerem o funcionamento interno do Parlamento Europeu. Quer isto dizer, portanto, que temos a nosso cargo as regras de acesso, as regras de funcionamento, os serviços de restauração e os direitos financeiros dos deputados. Além de contribuirmos para o funcionamento interno do Parlamento, somos também uma espécie de sindicato dos deputados. Representamos-os. Quando algo corre mal nesta casa, os deputados dirigem-se aos questores. Procuramos facilitar as suas relações com a administração, por exemplo.
4: O Parlamento Europeu elege os questores depois de eleger o presidente e os 14 vice-presidentes. Os questores são eleitos por escrutínio secreto em 3 voltas. É necessária uma maioria absoluta dos votos expressos nas 2 primeiras voltas, ao passo que a maioria relativa é suficiente na última volta. A maioria absoluta equivale a metade dos votos expressos mais 1. A maioria relativa, ou maioria simples, corresponde simplesmente ao maior número de votos obtidos por um candidato em relação aos outros. E como funcionam as candidaturas? Os candidatos a questores podem ser propostos pelos grupos políticos ou por um mínimo de 40 deputados. Tal como acontece com o presidente do parlamento, o mandato dos questores é de 2 anos e meio. Os questores são membros da mesa na qualidade de consultores, ou seja, prestam assistências à mesa a título consultivo, mas não podem participar das votações. Podem apresentar propostas de alteração ou reformulação de textos relativos a todas as regras adotadas pela mesa. Por seu turno, todos os deputados podem colocar perguntas sobre as atividades dos questores. Para saber quem compõe o Colégio dos Questores, consulte a lista de membros e as suas funções no sítio web do Parlamento Europeu. Essa transmissão foi lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europa.
7: W styczniu 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła kompas konkurencyjności dla Unii Europejskiej. To strategiczny dokument, który pomoże ukierunkować pracę Komisji w nadchodzących latach. Dzięki niemu Europa powinna stać się liderem w dziedzinie technologii przyszłości, usług oraz czystych i zrównoważonych produktów. Jednocześnie kompas ma pozwolić osiągnąć neutralność klimatyczną. Inicjatywa ta jest bardzo ważna, ponieważ Europa pozostaje w tyle za innymi dużymi gospodarkami, jeśli chodzi o wydajność i zrównoważony wzrost.
8: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się kompasowi konkurencyjności i jego 3 głównym obszarom działania – innowacji, dekarbonizacji i bezpieczeństwu.
7: Zacznijmy od innowacji. Aby pobudzić innowacje, Unia Europejska chce stworzyć środowisko sprzyjające młodym startupom i wzmocnić pozycję europejskiego przemysłu w sektorach strategicznych. Ponieważ istotną rolę może odegrać tu sztuczna inteligencja, Komisja proponuje różne inicjatywy w tej dziedzinie. Przykładami są gigafabryki sztucznej inteligencji, czy też strategia Apply AI. Mają one stymulować rozwój i pomóc wdrażać sztuczną inteligencję w najważniejszych sektorach. Przewidziano też plany działania dotyczące zaawansowanych materiałów, biotechnologii, robotyki i technologii kosmicznych. Ponadto specjalna unijna strategia na rzecz przedsiębiorstw typu startup i przedsiębiorstw scale-up pomoże nowym przedsiębiorstwom pokonać przeszkody i rozwijać się. Kompas przewiduje również uproszczenie przepisów na całym jednolitym rynku, co ułatwi działalność innowacyjnym przedsiębiorstwom.
8: Drugim najważniejszym obszarem działania jest dekarbonizacja. W ostatnich latach Unia miała problem z wysokimi i niestabilnymi cenami energii. Celem Kompasu jest rozwiązanie tego problemu przez ułatwienie dostępu do czystej i przystępnej cenowo energii. Przyszły Pakt dla Czystego Przemysłu będzie propagować czyste technologie i nowe modele biznesowe o obiegu zamkniętym. Dzięki niemu Unia stanie się atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw i fabryk. Ponadto plan działania na rzecz przystępnych cen energii pomoże obniżyć koszty energii, a inne dostosowane do potrzeb plany będą wspierać sektory energochłonne, takie jak przemysł stalowy, metalowy i chemiczny.
7: Trzecim obszarem działania jest bezpieczeństwo. Unia musi zróżnicować i zmniejszyć swoje zależności, zwłaszcza jeśli chodzi o surowce krytyczne i kluczowe technologie, takie jak półprzewodniki. Kompas konkurencyjności zachęca do partnerstw międzynarodowych i wspólnych zakupów na szczeblu unijnym, co pomoże zabezpieczyć łańcuchy dostaw. Ponadto, podczas przeglądu przepisów dotyczących zamówień publicznych, wprowadzona zostanie zasada, zgodnie z którą w sektorach krytycznych i sektorze technologii trzeba będzie preferencyjnie traktować przedsiębiorstwa europejskie.
8: Aby wesprzeć te główne obszary działania, w Kompasie Konkurencyjności przedstawiono 5 tzw. horyzontalnych czynników sprzyjających konkurencyjności. Są one niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności we wszystkich sektorach. Pierwszym takim czynnikiem jest uproszczenie. To podstawa metodologiczna Kompasu. Uproszczenie zakłada zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych, co ułatwi przedsiębiorstwom prowadzenie działalności.
7: Drugim czynnikiem jest w pełni funkcjonujący jednolity rynek. Trzeci dotyczy utworzenia Unii Oszczędności i Inwestycji, która pozwoli finansować priorytety Unii, na przykład inwestycje w badania naukowe i obronność. Czwarty czynnik ma zapewnić sprawiedliwość społeczną dzięki ustanowieniu Unii umiejętności. Pozwoli to zaradzić luce kompetencyjnej i niedoborom siły roboczej oraz dopasuje umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy. Europejczycy muszą bowiem podnosić i zmieniać kwalifikacje, aby sprawnie znajdować zatrudnienie i podejmować nowe zadania. Piąty czynnik to koordynacja. Aby skutecznie realizować wspólne cele, konieczna jest bowiem lepsza koordynacja strategii politycznych na szczeblu unijnym i krajowym.
8: 29 stycznia 2025 roku odbyła się konferencja prasowa, na której przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła nowy kompas. Powiedziała:
9: I want to be very clear, we have a plan.
8: Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Mamy już plan, strategię i wolę polityczną. Teraz liczy się szybkość i jedność. Szybkość, bo świat na nas nie poczeka, więc najwyższy czas, abyśmy przyspieszyli. A jedność pozwoli nam przełożyć wolę polityczną na faktyczne działania. Kilka dni później, podczas lutowej sesji plenarnej parlamentu, posłowie omówili ten nowy plan z przedstawicielami Komisji i Rady. Głos zabrał wówczas Adam Szłapka, polski minister do spraw Unii Europejskiej. W przemówieniu powiedział:
10: The time has come to act decisively.
7: Nadszedł czas, aby podjąć zdecydowane działania i w obliczu globalnych wyzwań pracować ramię w ramię na rzecz przywrócenia konkurencyjności Unii. W ubiegłym roku nasi przywódcy przyjęli deklarację budapesztańską. Wytyczyli w niej kierunek, w którym należy podążać, aby zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej. Określili 12 czynników napędzających konkurencyjność, które z satysfakcją uwzględniamy obecnie w kompasie. W związku z tym Rada z zadowoleniem przyjmuje kompas konkurencyjności i różne inicjatywy zapowiedziane przez Komisję, które są odpowiedzią na apele państw członkowskich.
8: Podsumowując, kompas konkurencyjności to ambitny plan, który ma zwiększyć konkurencyjność Europy i zapewnić trwały dobrobyt. Unia Europejska stawia na innowacje, dekarbonizację i zwiększanie bezpieczeństwa, co pozwoli jej wyjść na pozycję lidera w dziedzinie przyszłych technologii i osiągnąć neutralność klimatyczną. Projekty przepisów, jakie pojawią się w przyszłości, będą miały zasadnicze znaczenie dla urzeczywistnienia tej wizji.
7: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
11: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2025. 2025 geht der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, an Flow.
12: Die anderen vier Finalisten waren Animal, The Homie, Intercepted und Julie bleibt still.
11: Der Animationsfilm Flow ist ein Abenteuer- und Fantasyfilm des lettischen Regisseurs Gins Silbalodis. Die Welt scheint kurz vor dem Untergang zu stehen. Eine gewaltige Überschwemmung zwingt einen schwarzen Kater, sein Zuhause zu verlassen. Er findet Zuflucht auf einem Boot, zusammen mit anderen Tieren. Eigentlich ist der Kater ein Einzelgänger, doch die Tiere müssen nun zusammenhalten, so verschieden sie auch sein mögen. Das einsame Boot gleitet durch mystische Landschaften und die ungleiche Gemeinschaft muss die Herausforderungen meistern, die in dieser neuen Welt auf sie warten.
12: Flow wurde 2024 bei den Filmfestspielen von Cannes in der Sektion Un certain regard vorgestellt. 2025 gewann er den Oscar und den Golden Globe als bester Animationsfilm.
11: Die fünf Filme waren in ganz Europa auf der Leinwand zu sehen und das Publikum konnte seine Stimme abgeben. Für die endgültige Reihenfolge wurden die Publikumswertung und die Wertung der Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammengerechnet, wobei die Wertungen beider Gruppen zu jeweils 50% in die Gesamtwertung einflossen.
12: Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen behandeln. Auf diese Weise soll der Preis dazu beitragen, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für soziale, politische und kulturelle Fragen von europäischer Tragweite geschärft wird.
11: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
13: Niezależnie od politycznych podziałów jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla wspólnoty europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
14: Tymi słowami w 1979 roku Simone Weil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę Parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Weil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
13: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie, Simone Weil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.
14: Simone Weil przyszła na świat 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji w rodzinie świeckich Żydów. Jako dziewczynka przejawiała zamiłowanie do nauki i silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości, które zaszczepili w niej rodzice, André i Yvonne. W jej dzieciństwo brutalnie

0: Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
1: Europejska Nagroda Publiczności Lux 2026. Do Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2026 kandyduje 5 filmów. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender i Sentimental Value. Christie to dramat, którego scenarzystą i reżyserem jest irlandzki filmowiec i fotograf Brendan Canty. Christie i Shane są braćmi. Mają ze sobą trudne dzieciństwo w rodzinie zastępczej. Po latach bez kontaktu znajdują się pod jednym dachem. Muszą się teraz zmierzyć ze swoją przeszłością, a Christie podejmuje decyzję, która zaważy na jego przyszłości.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Film miał swoją światową premierę podczas 75. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, Berlinale, i zdobył nagrodę Grand Prix w sekcji Generacja 14+, kategorii poświęconej filmom poruszającym temat młodzieży. W lipcu 2025 roku otrzymał również nagrodę dla najlepszego filmu irlandzkiego na festiwalu Galway Film FLA. Deaf to hiszpański dramat filmowy z 2025 roku autorstwa Ewy Libertad. Jest to kontynuacja filmu krótkometrażowego o tym samym tytule, który w 2023 roku był nominowany do Nagrody Goya. Angela, głucha kobieta pracująca na hiszpańskiej wsi, oraz jej słyszący partner Hector spodziewają się dziecka. Ciąża budzi w niej obawy związane z macierzyństwem i z tym, jak będzie komunikować się z córką. Gdy pojawia się dziecko, związek Angeli i Hectora przechodzi kryzys. Angela musi zmierzyć się z wychowaniem córki w świecie pełnym barier.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: Światowa premiera filmu odbyła się podczas 75. edycji Berlinale, gdzie zdobył on nagrodę publiczności w sekcji Panorama za najlepszy film fabularny oraz główną nagrodę przyznawaną przez Międzynarodową Konfederację Kin Studyjnych. It Was Just an Accident to thriller z 2025 roku, którego twórcą jest irański reżyser Jafar Panahi. Film jest koprodukcją irańsko-francusko-luksemburską. W środku nocy do warsztatu mechanika Wahida przyjeżdża uszkodzony samochód. Mężczyzna zaczyna podejrzewać, że kierowcą samochodu jest urzędnik państwowy, który torturował go w przeszłości. Nie ma jednak pewności, ponieważ nigdy nie widział jego twarzy.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشین؟
3: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو رو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: فیلم میاو свою światową premierę w głównym konkursie 78. międzynarodowego festiwalu filmowego w Cannes, gdzie zdobył złotą palmę. Love Me Tender to francuski dramat scenarzystki i reżyserki Anny Cazenave-Combe. Clémence i Laurent są od kilku lat w separacji i sprawują wspólną opiekę nad ich synem Paulem. Jednak gdy Clémence rozpoczyna nowy związek z Sarą, Laurent próbuje odciąć ją od syna.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Bah oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
1: Film miał swoją światową premierę w sekcji Uncertain Regard na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Na tym samym festiwalu był również nominowany do nagrody Queer Palm, przyznawanej filmom o tematyce LGBT. Sentimental Value to komediodramat w reżyserii duńsko-norweskiego reżysera Joachima Triera. Po śmierci matki,